Patrzył panie, zapatrzył numer piątko. Do paletu, na patatu, na gałkę. Za tą rączą. I z góry bimy patatatata. Może takie patatatatata. Może być patatatatata. Do przyjaga, papa, papa, papa, papa, papa. O, chłodny ty paru. O, chłodny patelu.